Jak za to potrę nam i dalszy rej Jak ten rej Ory no po nogo Kamenale na to potrę nam i dalszy rej Kamenale dyle Ory no szynzo